jeszcze żeby ta działalność trwała, która to nie będzie czona przyjadą, czy to nie czona obronę na mnie do wojska. Pana posłon, będzie miał do szereg, oświe cina, będzie zakłonę, czy to wie. Tudy ja przyjaciół ma dziś dało, że każdy poruszę, no sprawa, bo taki proszę już amikma. Abo pan osę, kurwa, bo pan się mi tym męczy, nie wie, a diabolik iść. Ja rozumiem, Mateo, ten ty misio, to mi owo.